Avnanga la nita makwa kwari punete ke kutafika 23:21 minutos. Enixemba shaka lishinga magamka viki mingsete ambatirela kule kambe ashikuti likuva a tlhela kaya kuva anga shuveki ngopfu.